0: Pięć.
1: Czy udaje za one jedno, no? Ulica nie chce.
2: Listen, kids. Nie ma mi na ręce, nie daj za.
1: Dosłownie.
2: Listen, kids.